0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšipneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšipneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
4: Prezident Petr Pavel se kvůli účasti na summitu NATO obrátil na ústavní soud. Poslanci budou moct jednat do noci. Kvůli očekávaným obstrukcím opozice to prosadila vládní koalice. Mošnovskému letišti za uplynulý rok výrazně vzrostl zisk. Zítra bude slunečno s teplotami až 30 stupňů. Dobrý večer u zpráv vám přeje František Tichý. Ústavní soud obdržel kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Pavel má za to, že zastupování státu navenek je ústavní pravomocí prezidenta. Vláda ale včera oznámila, že s jeho účastí nepočítá. Misi povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Účastnit se budou i ministři obrany Jaromír Zuna za SPD a zahraničních věcí Petr Macinka z motoristů. Návrh přišel soudu do datové schránky včera večer. Potvrdila jeho mluvčí Miroslava Číhalíková Sedláčko.
5: Ve věci nyní budou probíhat standardní procesní úkony, tedy bude věci přidělena spisová značka a soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce. O návrhu na přednostní projednání bude rozhodovat plénum ústavního soudu. Jak již ústavní soud dříve deklaroval, je si vědom naléhavosti této věci. Do doby, než se sejde plénum ústavního soudu, to je do zítřejšího dne, nebudeme poskytovat žádné další informace.
4: Sněmovna dnes bude moct jednat až do noci. Na návrh hnutí ANO to prosadila vládní koalice kvůli očekávaným obstrukcím opozice. Ta už avizovala, že chce jednání blokovat, hlavně kvůli tomu, aby zabránila změně financování veřejnoprávních médií, kterou vláda chystá. Poslanci dnes mají jednat i o zpřísnění trestů za neplacení výživného a nebo o změně pravidel pro výběr kandidátů do orgánů státních podniků. Ostravské letiště v Mošnově na Novojčínsku za loňský rok výrazně zvýšilo svůj zisk. Společnost vydělala téměř 54 milionů korun. Stoupl i počet odbavených cestujících. Letiště loni překonalo svůj rekord, říká za společnost Kateřina Pustějovská.
6: V roce 2025 bylo odbaveno celkem 506 201 tisíc cestujících, což představuje meziroční nárůst o 3% a zároveň historicky největší počet odbavených pasažérů. Za tímto výsledkem stojí především nárůst počtu cestujících na pravidelných linkách a rozšířená nabídka destinací.
4: Maximální cena nafty zítra klesne, benzín nepatrně podraží, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty řidiči zaplatí maximálně 36 korun a 36 haléřů, to je o 18 haléřů méně než dnes. Benzín bude stát na nejvýš 40 korun a 55 haléřů za litr, tedy o 5 haléřů víc než dnes. Vláda plánuje ceny paliv regulovat zatím do konce června.
3: Počasí.
4: V noci bude převážně jasno, s teplotami od 15 do 12 stupňů. Zítra přes den čekejte v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na horách čekejte teplotu mezi 20 až 24 stupni. Povane slabý proměnlivý nebo severní až severovýchodní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Provoz na moravskoslezských silnicích je v těchto chvílích bez hlášených nehod, je plynulý. Pokud o nějakých komplikacích na cestách víte, dejte nám o nich vědět na bezplatnou linku Zelené vlny. a má číslo 800 253 553. Český rozhlas Ostrava vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
7: Český radio v Ostravě, vydařeňa.
8: Dobry wieczór we wtorek 23 czerwca 2026 roku. Imieniny Wandy i Józefa. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Były polityk ruchu ANO Robert Masarowicz nie jest już dyrektorem Miejskiej Agencji Nieruchomości w Chawierzowie w związku z zarzutami korupcji i manipulowania przetargami na remonty mieszkań komunalnych odwołała go z funkcji Rada Miasta. Radni zdecydowali również o przeprowadzeniu audytu gospodarowania miejskiej spółki. Masarowicz jest jedną z 20 osób oskarżonych w sprawie manipulacji przy zamówieniach publicznych w Chawierzowie. W przypadku skazania grozi im nawet 12 lat więzienia. Sam zainteresowany już wcześniej odrzucił wszelkie zarzuty. Huta Trzcineckie Żelezarny odnotowała w ubiegłym roku spadek przychodów z 47,4 miliarda do 44,5 miliarda koron, czyli o około 6%. Dyrektor generalny spółki podkreślił, że wynik finansowy zakładu jest w obecnych warunkach panujących w europejskim hutnictwie bardzo niski i w dłuższej perspektywie trudny do utrzymania. Zakład odpowiada za około 97% krajowej produkcji stali i jest ostatnim zintegrowanym producentem w Republice Czeskiej. Zatrudnia ponad 6,5 tysiąca pracowników. Lodowisko zimowe w Karwinie czeka gruntowa modernizacja. Miejscy radni zatwierdzili dotację w wysokości 5 milionów koron na opracowanie specjalistycznego studium dotyczącego całego kompleksu sportowego. Dokument obejmie nie tylko sam stadion lodowy, ale także halę tenisową, korty do squasha oraz siłownię. W przyszłości obiekt z lat 70. ma zyskać nową trybunę oraz nowoczesne zaplecze, które pozwoli organizować również inne wydarzenia niż sportowe. Poinformował zastępca prezydenta Karwiny, Łukasz Raszyk ze Socdem. Przechodzimy do serwisu Zaolzia. Mieszkańcy Wędryni wkrótce będą mogli skorzystać z nowego boiska, które zostało wybudowane nie tylko dla dzieci z miejscowych szkół, polskiej i czeskiej, ale dla wszystkich Wędrynian, mówi wicewójt Iwo Goryl z ruchu Koegzystencja.
9: W zeszłym roku zaczęła budowa boiska wielofunkcyjnego, które jest właśnie tuż przed dokończeniem i właśnie będziemy otwierali to boisko 25.6. i to jest taki spełniony cel i marzenie właśnie dla dzieci obu dwóch szkół i również dla wszystkich mieszkańców Wędryni. I dorośli mieszkańcy mogą korzystać. Będzie tam właśnie dwa boiska do siatkówki, koszykówkę można pograć, tenis, futbol. To znaczy każdy mieszkaniec będzie system rezerwowany na internecie. Mogą zarezerwować i pójść zagrać. Jest to dla wszystkich.
8: Także w kończącym się roku szkolnym Wędryńska Polska Szkoła imienia Wisławy Szymborskiej zorganizowała wiele ciekawych projektów edukacyjnych. O jednym z nich tak mówi dyrektor placówki Krzysztof Gąsiorowski.
10: Jednym z ważniejszych na pewno jest projekt Razem Silniejsi. Jest to projekt, który ma zapobiec powstawaniu różnych patologicznych zjawisk. Taki projekt, który właściwie finansuje kraj, Ostrawa. Jest to projekt, który trwał teraz cały rok. Muszę powiedzieć, że jest to bardzo dobry projekt, gdyż z tych funduszów ostrawskich mogliśmy zorganizować wiele spotkań zarówno dla uczniów, dla rodziców i wiele innych takich aktywności, które naprawdę mogą nam pomóc w zapobieganiu powstawania tych nieprzyjemnych i niebezpiecznych zjawisk wśród uczniów.
8: W minioną sobotę Bystrzyca stała się miejscem spotkań miłośników folkloru i świętojęckich tradycji. Podczas Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego publiczność mogła podziwiać występy zespołów ludowych oraz uczestniczyć już w tradycyjnym puszczaniu wianków na wodę. Piękna pogoda zachęciła do udziału liczne grono mieszkańców i gości. Więcej o programie opowie jedna z organizatorek, Ewa Nemec.
11: Dzisiaj się tu zeszło parę zespołów. Jeden zespół z Polski, przyjechał zespół z Brna, Ondraszek z Brna, Młode Podhale z Nowego Targu. Były Odrzechowice, była Oza, była Bystrzyca, Trowniczek, Łączka. No i cały ten program się przeplatały te zespoły i występowały parę razy. Przekazuje się tradycja właśnie puszczenia tych wianków. Każdy rok ten festiwal ma inną myśl. W tym roku było szukanie kwiatu paproci.
8: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Dziś 23 czerwca, data, która łączy sprawy bardzo bliskie z zupełnie globalnymi. W Polsce obchodzimy Dzień Ojca. ONZ przypomina o znaczeniu służby publicznej i o prawach wdów, a Ruch Olimpijski świętuje dziś swoje urodziny, bo właśnie 23 czerwca 1894 roku powstał Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Historia dopisuje jeszcze Antarktydę. Tego dnia w 1961 roku wszedł w życie Traktat Antarktyczny. Z takim nietypowym kalendarzem zaczynamy dzisiejsze wydarzenia. W części publicystycznej zajrzymy do Jabłonkowa. Tam bowiem żegnali się w sali miejscowego domu PZKO nie tylko z kończącym się rokiem szkolnym, ale przede wszystkim z odchodzącą na emeryturę dyrektor Urszulą Czudek. Następnie wrócimy do drugiej części rozmowy z Iwoną Pomiankowską, której wystawę Znikąd do teraz można obecnie oglądać w Karwińskiej Bibliotece. Najpierw piosenka.

ubiegły czwartek i piątek uczniowie i nauczyciele Jabłonkowskiej Polskiej Szkoły imienia Henryka Sienkiewicza rozśpiewanym i roztańczonym przedstawieniem Na Świętego Juna żegnali się w sali miejscowego domu PZKO nie tylko z kończącym się rokiem szkolnym, ale przede wszystkim z odchodzącą na emeryturę dyrektorką Urszulą Czudek, która stała na czele szkoły przez 18 lat. Z mikrofonem był tam redaktor Jacek Sikora, w którego relacji usłyszymy także fragmenty przedstawienia

0: Dyrektor Jabłonkowskiej Sienkiewiczówki, pani Urszula Czudek, siedzimy w szkole, a pani w pięknym stroju cieszyńskim, pięknie zaczepiona, tylko już kilka dni zostało do końca roku szkolnego, a wy już właśnie go tak trochę żegnacie dzisiaj.
1: Tak, rok szkolny dobiega końca, a przed nami jeszcze parę takich szkolnych wydarzeń. Dzisiaj widowisko ludowe, gwarowe pod tytułem Na Świętego Juna w wykonaniu uczniów pierwszego i drugiego stopnia. No a w przyszłym tygodniu już ostatni tydzień i odbędzie się jeszcze spotkanie burmistrza miasta z wyróżnionymi uczniami, którzy w tym roku opuszczają mury naszej szkoły. W środę mamy przygotowany wieczorek pożegnalny, no a potem już końcówka, czyli uroczyste zakończenie roku.
0: Tutaj w szkole wszystko, tak?
1: Pożegnanie z dziewiątoklasistami tradycyjnie odbywa się w naszym domu PZKO. Natomiast burmistrz miasta zaprasza absolwentów. Są to nie tylko absolwenci naszej podstawówki, ale również czeskiej czy szkoły muzycznej zaprasza na urząd miasta.
0: To dzisiejsze przedstawienie jest tak trochę, można by powiedzieć, dla pani też niespodzianką, tak?
1: Tak, jest to coś wyjątkowego, coś niesamowitego, ponieważ nie tylko kończy się rok szkolny, ale z rokiem szkolnym kończy się moje dyrektorowanie, kończy się moja praca tutaj w szkole podstawowej, ponieważ odchodzę do emerytury. W związku z tym nauczyciele, uczniowie przygotowali mi prezent. Prezent właściwie w formie widowiska i na widowisku będę jakby w postaci gościa i po prostu jest to takie podziękowanie dla mnie.
0: To za chwilę to pożegnanie obejrzymy w domu PZKO, ale muszę zapytać, tak chyba krótko podsumować, jaki był ten ostatni rok szkolny w takim razie dla odchodzącej na emeryturę pani dyrektor?
1: Był jak każdy inny, mogę powiedzieć. Działo się tego wiele, było wiele imprez, wiele konkursów, wiele działań i właśnie takie podsumowanie tego roku nastąpi teraz w czwartek. Mamy tradycyjnie taki poranek, gdzie zaproszeni są wszyscy uczniowie i dokonujemy podsumowania. Czyli taką sztandarową akcją to właśnie dzisiejszy wieczór. Wczoraj odbyła się jakby premiera, a dzisiaj repriza dla wszystkich gości, dla rodziców, znajomych czy przyjaciół szkoły.

0: cieszę, że was jest tu tak wiele, że tak zacnych gości tutaj dzisiaj mamy, ale jednak dla nas, jako uczniów i nauczycieli, absolwentów tej szkoły, najważniejszym gościem jest dzisiaj pani Ula. Bo to właśnie dla niej, żeśmy to przedstawienie przygotowali jako podziękowanie za 18 lat żmudnej i trudnej pracy dla naszej szkoły. Czyli gromkie brawa właśnie dla niej, bo to dla niej my dzisiaj śpiewamy, tańczymy i 2 miesiące żeśmy trenowali.
1: Pani Iza Jachnicka, nauczycielka Jabłonkowskiej Szkoły, jedna z autorek tego dzisiejszego przedstawienia. O co właściwie chodzi, bo pani dyrektor Urszula Czudek nie chciała zbytnio mówić, bo mówiła, że to jest właściwie prezent dla niej.
2: Właśnie pomysł zrobić coś na ludowo już był przez kilka lat w głowach przede wszystkim pań, które prowadzą chórek, Moniki Łysek i Katarzyny Kantor, a jednak teraz w tym roku była taka okazja, żeby jakoś pożegnać się z panią dyrektor, która przez 18 lat prowadziła naszą szkołę i tak po prostu okazja się sama narzuciła, więc nauczycielki chórzystki poprosiły nas o pomoc, żeby im pomóc jakoś w tym koncercie. I z koncertu po prostu powstało takie widowisko gwarowo-folklorystyczne, którym chcieliśmy pożegnać naszą panią dyrektor.
1: To znaczy jest jedna część czy dwie na przykład?
2: Jest jedna część, około godziny, 10 minut powiedzmy trwa widowisko. Nie są włączeni w tym wszyscy uczniowie, przede wszystkim uczniowie, którzy uczęszczają do chórku albo uczniowie niektórych klas, żeby uzupełnili program tańcem. I właściwie na to przedstawienie przygotowaliśmy się przez ostatni, powiedzmy, 1,5 miesiąca. 2 miesiące jeszcze wcześniej poprzedził nas festyn, więc tak to tak jakoś było w majowo-czerwcowym programie naszej szkoły i przygotowaliśmy się na to i jest ten dzień dzisiaj, kiedy oficjalnie pożegnamy naszą panią dyrektor.
1: Mnie zaskoczyło, że wszedłem dzisiaj do szkoły i wszyscy praktycznie byli w strojach.
2: No to jeden taki prezent dla pani dyrektor. Chcieliśmy, żeby poczuła taką jedność wśród nas. To chcieliśmy założyć ten strój góralski, który jest strojem odświętnym. Niektóre nauczycielki mają strój śląski, a oczywiście byśmy tego nie dali radę, gdyby nie szkoły z Nawsia, z Łomnej, od której mamy pożyczone stroje.
1: Jest jakiś scenariusz na pewno. Kto jest jego autorem?
2: Autorem scenariusza jest Dorota Jansa i ja. I pani Monika Łysek, bo właściwie stworzyć ten scenariusz wymagał nie tylko pracy w szkole w popołudniowych godzinach, ale spotykałyśmy się weekendami w sobotę, żeby naprawdę zapiąć wszystko na ostatni guzik, bo jednak jest 130 osób na scenie, jest kapela Polana, której bardzo dziękujemy, są to nasi absolwenci, więc kolejny wątek, który nas łączy, że absolwenci wracają do naszej szkoły, wspierają nas, więc wszystko tak się jakoś dopinało, a co najlepsze, chyba najfajniejsze, to chęć tych dzieci brania udziału w tym programie, ale przede wszystkim nauczycieli, to było niesamowite, jak każdy chodził, prosił, co mam zrobić, z zapytaniem, jak mogę pomóc, każdy dodał po prostu kropelkę do tej całej pracy i wynik tego jest to, co państwo zobaczą.
1: Dzisiaj już drugi raz gracie, prawda? Wczoraj była premiera.
2: Trzeci raz, bo do południa zaprosiliśmy okoliczne szkoły i naszą szkołę, bo jak już wcześniej wspomniałam, to nie wszyscy uczniowie brali udział w tym przedstawieniu, więc chcieliśmy to przede wszystkim pokazać naszym uczniom, żeby widzieli pracę swoich kolegów, a po południu było dla rodziców, dla gości, a dzisiaj kolejny raz.
1: Tak prywatnie do pani pytanie. Pani jest młodą nauczycielką, czyli pani już chyba chodziła tu do szkoły, kiedy już była dyrektorką pani Ula, tak?
2: Nie, właśnie to jest moja polonistka i anglistka, ale w czasie, kiedy ona była dyrektorem, to ja byłam już w gimnazjum, więc nie znam jej z pozycji dyrektorki jako uczennicy, ale jako nauczycielki.
1: Niemniej znają pani właśnie całe swoje życie.
2: Tak, towarzyszyła mi już od najmłodszych.

0: Materiał z Jabłonkowa przygotował redaktor Jacek Sikora. Dziś wracamy do rozmowy z Iwoną Pomiankowską, autorką wystawy Znikąd do teraz, prezentowanej w Bibliotece Regionalnej w Karwinie na rynku Masaryka. W drugiej części spotkania artystka opowiada między innymi o odbiorze swojej twórczości, emocjach towarzyszących pracy twórczej oraz o tym, co chciałaby przekazać zwiedzającym.
1: Trzeba też zapytać o technikę przygotowanych prac. Jakie różne narzędzia trzeba użyć?
2: No więc tak. Z tymi paniami, które je wybrałam, zrobiłam wywiady, tak jak wy robicie teraz ze mną, i zrobiłam ekstrakt tych elementów, które były dla mnie najbardziej krucjalne. I do tych elementów robiłam ilustrację węglem, czyli węglem, tak? I nie tylko miałam do dyspozycji ich portrety, także to było łatwe, bo mogłam po prostu ich portrety przerobić, jakby zinterpretować na węgiel, ale one mówiły o wielu wspomnieniach albo elementach, które były dla nich ważne, to je musiałam po prostu zinterpretować sama i narysować. I to są luźne ilustracje węglem, które potem sfotografowałam i powstały z nich kolaże graficzne, które są tutaj dostępne.
1: Co okazało się, powiedzmy, największym wyzwaniem podczas przygotowania tego projektu?
2: Myślę, że największym wyzwaniem jest opowiadanie o nim. Naprawdę za każdym razem, jak opowiadam o tym projekcie, są bardzo różne odzewy i mi się wydaje, że również opowiadając to wam, też nie jestem pewna, jak to jest odbierane, bo to zawsze ma odzew w takim lokalnym kontekście i zawsze się boję, ale intencja jest taka, żeby to konstruktywnie budować, żeby patrzeć na te wszystkie dynamiki międzykulturowe bardzo indywidualnie. Każdy z nas ma swoje struggle, swoje własne bitwy wewnętrzne i chciałabym, żebyśmy na to mieli, do tego mieli uwagę. O tak. Nie wiem, na ile to jest szansa na to, żeby to móc upublicznić, ale chciałabym, żeby atencja była na to, że każdy z nas ma tak naprawdę każdego dnia przejścia emocjonalne z tego powodu, że jest międzykulturowość w nas samych, o tak.
1: W tym temacie jeszcze szybko dopytam, z jakimi wrażeniami, oprócz tego, co już wspomnieliśmy, wrażeniami, emocjami mają wychodzić ludzie, którzy właśnie wpadli popatrzeć na wystawę?
2: Chciałabym, żeby nasze dzieci też są, pochodzą z różnych kultur. Chciałabym, żebyśmy bez żadnego wstydu mogli o tym opowiadać. Nie chciałabym, żebyśmy utajali pewne szczegóły naszej historii, żeby naszym dzieciom było łatwiej. Wydaje mi się, że to może być otwarte. To było super, gdyby te dzieci z naszej zetki, czy też nie wiem, nawet następnego pokolenia, między sobą to dzieliły i były z tego po prostu, nie to, że dumne, tylko że mogą być po prostu z tym okej, żeby wiedzieli, że tak się dzieje teraz i to jest taka rzeczywistość. I to jest super fajne, że mamy te właśnie naleciałości, że dzielimy się tymi kulturami, że one przeplatają się nawzajem i co możemy pozytywnego z tych kultur wynieść. To by było świetne. Także moja córka ma 18 lat i muszę przyznać, że bez wstydu używa języka polskiego, będąc nie w Polsce, wychowując się nie w Polsce, co uważam za duży sukces. I też potrafi się przyznać do reszty klasy, że jest w połowie Polką, co też nie jest ewidentne, bo moje nazwisko jest bardzo skomplikowane, więc w momencie, kiedy moje nazwisko mamy jej, jest prezentowane w klasie, to jest nazwisko, przy którym wszyscy się na siebie oglądają. I teraz, czy ona ma na to odwagę, czy nie? Ale ma, więc chciałabym tego życzyć wszystkim dzieciom w przyszłych pokoleniach.
0: To była druga i zarazem ostatnia część rozmowy z Iwoną Pomiankowską, autorką wystawy Znikąd do teraz, którą można oglądać w Bibliotece Regionalnej w Karwinie. W jutrzejszej audycji naszym gościem będzie ponownie odchodząca na emeryturę dyrektorka jabłonkowskiej Sienkiewiczówki Urszula Czudek, która między innymi powie:
3: był to okres taki dla mnie wyjątkowy. Praca w szkolnictwie nie była tylko obowiązkiem, ale była cząstką mojego życia. I jak to w życiu bywa, były chwile przyjemne, miłe, fajne, ale trudniejsze. Tak samo decyzje łatwe oraz decyzje, które zostawały we mnie na długie, długie miesiące. One uczyły mnie takiej wewnętrznej pokory i uznania. Można bilansować, mówić o osiągnięciach, o sukcesach, o tym, co się nie udało, ale to są według mnie tylko słowa. A najważniejsze, co się dla mnie zawsze w tej szkole liczyło, byli to ludzie.
0: to wszystko, co zespół redakcji polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa we wtorek 23 czerwca 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia!